Efisa oni panto, oni pante, wasa siso, amba, tisra unyane, oma unyansa kuma, ena umetini wa wasumwa, abrante hawa siswa, kawanyini nube piano, etina wawodi nisi,